weeping. Why do you cheat me this way, princess?

0: Minęła 15. Późnym wieczorem zamknięta zostanie słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Kierowcy także po polskiej stronie muszą się liczyć z utrudnieniami. Dziś przypada Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji w częstochowskim ratuszu otwarto wystawę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi. W Bielskim Parku Włókniarze zaczyna się właśnie happening ekologiczny pod nazwą Big Jump.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Późnym wieczorem zamknięta zostanie słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Nieprzejezdny będzie odcinek Skalice-Świerczynowiec. Pojazdy ważące mniej niż 7,5 tony będą kierowane na objazd drogą I-12. Kierowcom cięższych samochodów zaleca się wybranie objazdu drogą S-52 przez Cieszyn. Jak zauważa młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, zamknięcie słowackiej autostrady może spowodować utrudnienia także po polskiej stronie, szczególnie na drogach prowadzących do przejścia granicznego w Zwardoniu. Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. Z okazji przypadającego dziś Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w częstochowskim ratuszu otwarto wystawę Stanisław Mikołajczyk, premier rządu londyńskiego Ludowiec. Przygotowały ją Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Mikołajczyk zmuszony był dokonywać wyborów, które nie zawsze rozumieli współcześni mu, jak choćby powrót do Polski po II wojnie światowej i przystąpienie do tymczasowego rządu jedności narodowej, twierdzi Mirosław Kula z częstochowskiego oddziału towarzystwa.
2: Mikołajczyk sprostał wyzwaniu, które wtedy stanęło przed klasą polityków. Czy stanąć z elektoratem, w tym przypadku chłopami, którzy zostali tutaj, gdzie zawsze byli, czy bawić się w dużą politykę? On przegrał, ale jego dzieło wygrało, bo nie byłoby dzisiaj wolnej Rzeczpospolitej, gdyby nie wtedy ta misja Mikołajczyka zarówno w Londynie, jak i tutaj w Warszawie.
0: W tym roku przypadają 125. rocznica urodzin i 60. rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Mundurowi z Nadwisły podczas wspólnych patroli dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w Chorwacji czy Bułgarii nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom m.in. w kontaktach z miejscowymi służbami, po wypadkach drogowych, utracie dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece, z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebyru. Obecność polskich mundurowych ułatwia turystom pokonanie bariery językowej, a także sprawniejsze załatwianie formalności w sytuacjach wymagających interwencji.
0: Na stronie internetowej Śląskiej Policji możemy znaleźć numery telefonów, pod którymi można się kontaktować z polskimi policjantami w różnych częściach Chorwacji i Bułgarii. W Bielskim Parku Włókniarzy rozpoczyna się właśnie happening ekologiczny pod nazwą Big Jump. Ekolodzy z klubu Gaja wraz z galerią BWA i ratuszem zaprosili mieszkańców do wspólnego wejścia do rzeki. Big Jump to europejska inicjatywa dla rzek, która co roku odbywa się w drugą niedzielę lipca. W tym samym czasie, o tej samej godzinie, mieszkańcy Starego Kontynentu manifestują swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek. Akcję od lat koordynuje i promuje Bielski Klub Gaja. Jak zaznacza jego prezes Jacek Bożek, wskok do wody jest tylko umowny, a najważniejsza jest świadomość, jakie znaczenie dla nas wszystkich ma woda.
4: Klub Gaja od tych prawie 22 lat koordynuje Big Jump w Polsce. Raz jest to większa impreza, raz jest to mniejsza impreza. Ludzie sobie wchodzą w całym kraju do wody, w swoje rzeki, w swoje akweny. I o tym zawsze mówimy, jak robimy i przygotowujemy Big Jump. Czyli po pierwsze nie wskakujemy, tylko wchodzimy. I po drugie robimy to w intencji, żeby ta woda trwała, żeby ta woda była dla nas, dla przyszłych pokoleń i dla zwierząt także.
0: A dla odważnych, którzy mimo nie najlepszej pogody odważą się wejść do wody, przygotowano m.in. pamiątkowe koszulki. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie zanikające przelotne opady deszczu, ale także i przejaśnienia. Noc z temperaturą minimalną od 13 do 15 stopni. Jutro padać już nie będzie.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zapowiada reset relacji m.in. z Polską. Ze stanowiskiem pożegnała się szefowa rządu. 13-latek zginął w wypadku w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Nowatorski zabieg lekarzy z Krakowa, komórki i chrząstki z przegrody nosowej pomogą w odbudowie kolana. Zmiana rządu na Ukrainie, poinformował o niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ze stanowiskiem pożegna się premier Julia Swirydenko. Powodem zmian jest potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent wymienił m.in. Polskę.
2: Ukraiński prezydent oprócz informacji o dymisji premier Swirydenko nie podał innych personalnych szczegółów. Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu. W szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W Medyce w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego stanęło 50 krzyży. W ten sposób Organizacja Narodowców Młodzież Wszechpolska upamiętniła ofiary rzezi wołyńskiej. Wieczorem działacze tej organizacji wezmą udział w nabożeństwie ku czci Polaków zamordowanych przez UPA i przejdą ulicami Przemyśla na cmentarz, gdzie znajduje się pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Krzyże, które ustawiono w Medyce obok przejścia granicznego z Ukrainą, symbolizują miejscowości, w których ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków. Nasi rodacy spoczywają tam w bezimiennych mogiłach i do dziś nie zostali godnie pochowani, powiedział Polskiemu Radiu jeden z autorów tego przedsięwzięcia. Wieczorem po mszy w kościele ojców Franciszkanów ulicami Przemyśla przejdzie Marsz Pamięci. Jego uczestnicy zapowiadają, że przedsięwzięcie będzie miało charakter zadumy i modlitwy. Dzień wcześniej w Przemyślu i innych miastach Podkarpacia odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej, w których wzięli udział lokalni samorządowcy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-latek. Dwie inne osoby są ranne. Do wypadku doszło w Chabielicach na drodze wojewódzkiej numer 483. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Autem podróżowała trzyosobowa rodzina, nastolatek i jego rodzice, mówi Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
4: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
1: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana. Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratoriach, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
5: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane. Dlaczego staw rzepkowo-udowy? Dlatego, że on jest, można powiedzieć, najtrudniejszy z punktu widzenia leczenia, z punktu widzenia biomechaniki.
1: Zabieg został wykonany w ramach międzynarodowego projektu naukowego. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji. Powstała nowa partia Unia Centrum. Jej przewodniczącą została minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Parlamentarzyści ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza konwencja Unii Centrum, podczas której przedstawione mają być kierunki programowe. Przed nami półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia podejmie Argentynę.
6: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja. Ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po 1/4. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
7: Francuzi. Dlatego, że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
8: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
7: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
9: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna. Argentyna dlatego, że FIFA im pomaga dosyć mocno, to widać oczywiście, ale Francja jest ogólnie takim faworytem jednak większym pod względem ich umiejętności.
1: Finałowy mecz turnieju odbędzie się 19 lipca o 21.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 56% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: To w sporcie Adam Malecki.
10: Polskie siatkarki zakończyły zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone grały z Japonkami. Wszystko rozstrzygnęło się w 5 setach. Dwa pierwsze wygrały Polki, w kolejnych dwóch górą były gospodynie turnieju, a w tiebreaku było 15-13 dla zawodniczek z kraju kwitnącej wiśni. To oznacza koniec tegorocznej przygody Polek w Lidze Narodów. W turnieju finałowym w Makao zagrają Japonki. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew zagrają w finale tenisowego Wimbledonu. Włoch broni tytułu mistrzowskiego, a ma na koncie 4 tytuły wielkoszlemowe. Niemiec rosyjskiego pochodzenia wygrał raz i to nie tak dawno, w Paryżu. To będzie ich 15 bezpośredni pojedynek. W 10 górą był Sinner, który wygrał 9 ostatnich meczów z rzędu. Faworytę łatwo więc wskazać. Początek meczu o 17. Przypomnę, że wczoraj w turnieju pań triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej znamy już skład półfinalistów. We wtorek zmierzą się Hiszpania z Francją, a w środę broniąca tytułu Argentyna z Anglią. Dzisiaj w nocy Anglia wygrała 2-1 z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią 3-1. Helweci żegnają się z turniejem. A co po porażce z Mistrzami Świata piszą i mówią tamtejsze media?
11: Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blik opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł Mistrzów Świata. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
10: Teraz w sporcie to już wszystko. Wraz z Dariuszem Urbanowiczem zapraszamy na trzecią stronę medalu. Pierwszy gwizdek kilka minut po 17.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady na północy, wschodzie i w centrum, także burze od 23 stopni na Podkarpaciu do 29 na zachodzie.
0: Zapraszamy.

0: Minęła 16. Kończy się 77. tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziś dzień walki i męczeństwa wsi polskiej. Letni jurajski festiwal muzyczny zagości dziś w Pałacowym Parku w Świerklańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Dobiega końca największa akcja ewangelizacyjna w Europie Wschodniej, zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie koło Cieszyna. 77. tydzień ewangelizacyjny, czyli cykl wykładów, warsztatów, koncertów i plenerowych spotkań wspólnoty Luteran, był wyjątkowym czasem dla tysięcy uczestników.
2: Tyle rzeczy się człowiek może dowiedzieć. To jest taki dobry czas. Człowiek się dowartościuje, usłyszy Słowo Boże, spotka znajomych, których nie widział rok. No same plusy jest, naprawdę atmosfera cudowna.
3: Chcemy sobie spędzić czas w takiej grupie ludzi, którzy kochają Pana Boga. Tutaj jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca.
0: Śląsk Cieszyński jest największym skupiskiem ewangelików w Polsce. Dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto obchodzone już po raz 9 w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi świętokrzyskiej, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynamy pod tak zwanym pomnikiem Polski Niobe w Parzymiechach, informuje Stanisław Gmitruk, współprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, współorganizator uroczystości.
4: Już 1 września 1939 roku Niemcy zniszczyli kilka miejscowości, przede wszystkim Parzymiechy, Zimnowodę, wymordowali mieszkańców po to, żeby zastraszyć ludność polską, bo przecież tam już wojska polskiego nie było, byli mieszkańcy tych miejscowości i dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń rozpoczynamy obchody właśnie w Parzymiechach.
0: Uczestnicy uroczystości wzięli następnie udział w mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. W sanktuarium odwiedzili także Kaplicę Pamięci Narodu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Projekt Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, hutniczo mowa we Młodych Gowach, na ratunek znikającemu socjolektowi hutniczemu, został nominowany w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2025 w kategorii Edukacja. Muzeum Hutnictwa to jedyny podmiot naszego regionu, który zakwalifikował się do 19. edycji plebiscytu, podkreśla dyrektor placówki Tomasz Owoc.
5: Dla nas jest to wyraz uhonorowania tradycji hutniczych, które przez lata gdzieś były na uboczu, mniej dostrzegalne, wróciły jako wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Dalej są kultywowane przez depozytariuszy w zakładach hutniczych i w dzielnicach hutniczych.
0: Wydarzenie historyczne roku to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski. Głosowanie trwa do 10 sierpnia. Głosować można codziennie. Niezbędne informacje na stronie Chorzowskiego Muzeum. Po Częstochowie i Nieznanicach letni jurajski festiwal muzyczny zagości w Pałacowym Parku w Świerklańcu. Kwintet częstochowskich filharmoników pod wodzą Adama Klocka zaprezentuje koncerty obojowe, które stworzył włoski kompozytor epoki baroku Alessandro Marcello oraz koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha. Koncert rozpocznie się o 17:00, a rys historyczny Świerklanieckiego Pałacu przedstawi Juliusz Sętowski. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, po południu miejscami przejaśnienia. Opady deszczu, od północy województwa stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie regionu do 22 stopni na południowym zachodzie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynam od południa regionu. S1 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec, na wysokości węzła Mikuszowice. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery energochłonne. Występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia, całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świercinowie Kalite. W rejonie przejścia granicznego z Wardoń z Kalite tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku z Kalite Śwircinowiec będzie niedozwolony. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. Ambasadorowie unijnych krajów na pilnej naradzie w Brukseli. Ogień w hiszpańskiej Andaluzji opanowany, trwa dogaszanie. To jest nowa partia polityczna. Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, a wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kobosko. Posłowie nowego ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Paulina Henning-Kloska mówi, że Unia Centrum powstała z przekonania o potrzebie stworzenia nowego środowiska, które ma budować silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum.
8: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
7: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, ma się odbyć we wrześniu. Kolejna próba uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Dziś możliwe porozumienie, usłyszała od dyplomatów w Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Od pół godziny trwa pilna narada ambasadorów państw członkowskich. Dyskutują o zapisach 21 pakietu sankcji.
9: A wszystko dlatego, że czasu na uzgodnienia jest coraz mniej. W najbliższą środę automatycznie skorygowany zostanie limit cenowy na rosyjską ropę i podwyższony z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Komisja Europejska chce więc zamrozić obecny pułap, ale na porozumienie pozostały 3 dni. A na razie Grecja, Malta i Cypr, których firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Druga nierozstrzygnięta kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Tu pojawiły się wątpliwości prawne. Inne sporne kwestie zostały po prostu usunięte z projektu sankcji przygotowanego przez Komisję. Nie będzie zakazów w sektorze rybołówstwa i zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl nie zostanie objęty sankcjami, bo nie zgodziła się na to Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Pożar w hiszpańskiej Andaluzji został opanowany, trwa dogaszanie zarzewi ognia. Około 100 ratowników nadal przeczesuje teren w poszukiwaniu ewentualnych ofiar, poinformował przewodniczący regionu Juan Manuel Moreno. Na szczęście warunki pogodowe minionej nocy były wyjątkowo sprzyjające. W połączeniu z ogromnym wysiłkiem wszystkich osób pracujących na miejscu udało się osiągnąć coś niezwykle ważnego. Możemy dziś przekazać bardzo dobrą wiadomość, że ten niszczycielski, skomplikowany i niezwykle trudny pożar został przez służby opanowany. W pożarach lasów w okolicach Almerii zginęło 12 cudzoziemców, obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. Kiepska pogoda w Beskidach i złe warunki dla turystów, ostrzegają ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Aura pogorszyła się w nocy.
10: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować. Odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
7: A ratownik dyżurny beskidzkiego GoPru Ryszard Kurowski dodaje, że oprócz odpowiedniego obuwia i ubioru oraz naładowanego telefonu w plecaku koniecznie trzeba mieć coś ciepłego do picia i powerbank. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
11: Autopromocja.
12: Osady.

Wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, daj. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Minęła 16. Kończy się 77. tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziś dzień walki i męczeństwa wsi polskiej. Letni jurajski festiwal muzyczny zagości dziś w Pałacowym Parku w Świerklańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Dobiega końca największa akcja ewangelizacyjna w Europie Wschodniej, zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie koło Cieszyna. 77. tydzień ewangelizacyjny, czyli cykl wykładów, warsztatów, koncertów i plenerowych spotkań wspólnoty Luteran, był wyjątkowym czasem dla tysięcy uczestników.
2: Tyle rzeczy się człowiek może dowiedzieć. To jest taki dobry czas. Człowiek się dowartościuje, usłyszy Słowo Boże, spotka znajomych, których nie widział rok. No same plusy jest, naprawdę atmosfera cudowna.
3: Chcemy sobie spędzić czas w takiej grupie ludzi, którzy kochają Pana Boga. Tutaj jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca.
0: Śląsk Cieszyński jest największym skupiskiem ewangelików w Polsce. Dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto obchodzone już po raz 9 w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi świętokrzyskiej, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynamy pod tak zwanym pomnikiem polskiej Niobe w Parzymiechach, informuje Stanisław Gmitruk, współprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, współorganizator uroczystości.
4: Już 1 września 1939 roku Niemcy zniszczyli kilka miejscowości, przede wszystkim Parzymiechy, Zimnowodę, wymordowali mieszkańców po to, żeby zastraszyć ludność polską, bo przecież tam już wojska polskiego nie było, byli mieszkańcy tych miejscowości i dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń rozpoczynamy obchody właśnie w Parzymiechach.
0: Uczestnicy uroczystości wzięli następnie udział w mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. W sanktuarium odwiedzili także Kaplicę Pamięci Narodu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Projekt Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, hutniczo mowa we Młodych Gowach, na ratunek znikającemu socjolektowi hutniczemu, został nominowany w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2025 w kategorii Edukacja. Muzeum Hutnictwa to jedyny podmiot naszego regionu, który zakwalifikował się do 19. edycji plebiscytu, podkreśla dyrektor placówki Tomasz Owoc.
5: Dla nas jest to wyraz uhonorowania tradycji hutniczych, które przez lata gdzieś były na uboczu, mniej dostrzegalne, wróciły jako wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Dalej są kultywowane przez depozytariuszy w zakładach hutniczych i w dzielnicach hutniczych.
0: Wydarzenie historyczne roku to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski. Głosowanie trwa do 10 sierpnia. Głosować można codziennie. Niezbędne informacje na stronie Chorzowskiego Muzeum. Po Częstochowie i Nieznanicach letni jurajski festiwal muzyczny zagości w Pałacowym Parku w Świerklańcu. Kwintet częstochowskich filharmoników pod wodzą Adama Klocka zaprezentuje koncerty obojowe, które stworzył włoski kompozytor epoki baroku Alessandro Marcello oraz koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha. Koncert rozpocznie się o 17:00, a rys historyczny Świerklanieckiego Pałacu przedstawi Juliusz Sętowski. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, po południu miejscami przejaśnienia. Opady deszczu, od północy województwa stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie regionu do 22 stopni na południowym zachodzie.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. 11 osób zginęło w ten weekend w wypadkach na drogach. Polska ambasada w Dosze ostrzega przed podróżami do Kataru. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. O nowym ugrupowaniu Małgorzata Naukowicz.
7: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
8: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
7: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
10: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
7: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
6: Tragiczny weekend na drogach. Ponad 120 wypadkach. Zginęło 11 osób, 130 zostało rannych. Policja podkreśla, że w wakacje szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
11: W związku z okresem wakacyjnym obserwujemy wzrost liczby użytkowników dróg, w tym tych niechronionych, takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
6: Mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji na drogach zginęło 68 osób. Polska ambasada w Katarze ostrzega przed podróżami do tego kraju. Placówka w Dosze przypomina, że dla Kataru obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia nie podróżuj. Apeluje, żeby śledzić komunikaty katarskich władz i polskich służb dyplomatycznych. W ostatnich dniach Iran ostrzelał amerykańskie cele w Katarze i Omanie. Również ostatniej nocy doszło do wymiany ognia. Blisko 10 tysięcy odbiorców we wschodniej Łotwie pozostaje bez prądu po przejściu gwałtownych burz. W regionie do wieczora obowiązują alerty pogodowe, relacjonuje Kamil Zalewski.
12: Przyczyną awarii są przede wszystkim powalone drzewa, które uszkodziły linie energetyczne. W niektórych miejscach przerwy w dostawach energii spowodowane zostały również przez wyładowanie atmosferyczne. Operator sieci energetycznej poinformował, że jego pracownicy pracują w trybie podwyższonej gotowości, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Spółka podkreśla jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna i apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas burz i niezbliżanie się do zerwanych linii energetycznych. Alerty na wschodzie Łotwy obowiązują do godziny 23. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, gradem oraz ulewnymi opadami deszczu, które mogą spowodować gwałtowny wzrost poziomu wody i lokalne podtopienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
6: Fani kapibarów opanowali łódzkie orientarium. Odbywa się tam drugi już zlot miłośników tych zwierząt. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi ich opiekun w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
13: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
14: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
15: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
16: Bardzo dobrze, super wręcz.
17: Pierwsze raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
6: Kapibary w naturalnym środowisku żyją około 4-5 lat, w zoo dożywają nawet 12. W łódzkim orientarium mieszkają trzy takie gryzonie, siostry bliźniaczki Kapi oraz Bara i jeden samiec Puerka. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynam od południa regionu. S1 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec na wysokości węzła Mikuszowice. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery energochłonne. Występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świrci Nowiec Skalite. W rejonie przejścia granicznego z Wardoń Skalite tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite Śwircinowiec będzie niedozwolony. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

0: kolor morza na lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił you must improve, a ty?
1: Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały uśmiech.

0: Minęła właśnie 18. Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia. Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów między Rudą Hebzi a Zabrzem. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
3: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
2: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
5: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
2: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Rudą Hebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Co ważne, podróżni z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będą mieli do dyspozycji autobusy zastępczej komunikacji. Także do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Ponadto pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego z Lublińca czy Częstochowy zostaną skrócone do Bytomia. Wszystkie szczegóły dostępne są między innymi na stronach Kolei Śląskich. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
6: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do 1,5 roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań ponad 400. Zawiercie otrzymało na inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działające w całym kraju środki na realizację takich inwestycji pozyskują z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze o pogodzie krótko, w nocy zachmurzenie duże do umiarkowanego, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Uwaga, wybierający się na Słowację. Przypominamy o planowanych utrudnieniach. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świerczynowiec-Skalite. W rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite-Świerczynowiec będzie niedozwolony. 6914400 czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą unijne sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów. Jutro spotkanie szefów dyplomacji. 11 ofiar wypadków na drogach tylko w ten weekend. Policja apeluje, by zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów. Na Podhalu pierwszy w Polsce konkurs strzyżenia owiec. Unijni ministrowie spraw zagranicznych jutro nałożą sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Informuje o tym przewodząca pracą Unii Irlandia. Od kwestii zaginionych ukraińskich obywateli rozpocznie się posiedzenie szefów dyplomacji, w którym weźmie udział wicepremier Radosław Sikorski. Punktem wyjścia do rozmowy będzie dokument przygotowany przez międzynarodową organizację pozarządową poświęconą ukraińskim cywilom więzionym przez Rosjan. Są oni przetrzymywani bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi. Według zweryfikowanych przez ONZ szacunków Rosja więzi co najmniej 1800 ukraińskich cywilów. Choć weekend jeszcze się nie skończył, mamy tragiczny bilans na drogach. W ponad 120 wypadkach zginęło 11 osób, ponad 130 zostało rannych. Więcej Arkadiusz Augustyniak.
9: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
10: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
9: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
10: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
9: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: Jutro i we wtorek ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że to planowe szkolenie. Jego celem jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. Dowództwo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Kolumny wojskowe i sprzęt będą poruszać się także po drogach publicznych. Wojsko przypomina, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch żołnierzy i sprzętu. Jak podkreśla, takie materiały mogą zostać wykorzystane do działań rozpoznawczych lub dezinformacyjnych. Pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas zorganizowano w Ludźmierzu na Podhalu. Startowało 15 zawodników z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty.
11: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
12: Dziennie?
11: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie, tak żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
13: Najszybciej maszynką. Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
8: Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Zawody w strzyżeniu owiec od lat cieszą się dużą popularnością, między innymi w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.
14: Klimat.
8: Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra, na zachodzie dobra. Ponad 45% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach województwa zachodniopomorskiego duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
15: Autopromocja.

0: Minęła właśnie 18. Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia. Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów między Rudą Hebzi a Zabrzem. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
3: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
2: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
5: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
2: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Rudą Hebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Co ważne, podróżni z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będą mieli do dyspozycji autobusy zastępczej komunikacji. Także do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Ponadto pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego z Lublińca czy Częstochowy zostaną skrócone do Bytomia. Wszystkie szczegóły dostępne są między innymi na stronach Kolei Śląskich. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
6: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do półtora roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań ponad 400. Zawiercie otrzymało na inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działające w całym kraju środki na realizację takich inwestycji pozyskują z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze o pogodzie krótko, w nocy zachmurzenie duże do umiarkowanego, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
7: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Siły amerykańskie gotowe do zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus. Pamięć ofiar obławy augustowskiej, największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej, uczczono w Gibach. Orla Perć, najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach, ma już 120 lat. Cieśnina Ormus jest otwarta dla wszystkich jednostek, które chcą ją przekroczyć zgodnie z prawem. Informują o tym prezydent Donald Trump i amerykańskie dowództwo Centralne Sił Zbrojnych. Jak podkreśla, wojsko jest gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi mimo irańskiej agresji, gruźb i deklaracji. Iran nie kontroluje cieśniny, ruch trwa, zaznaczyło dowództwo amerykańskiej armii. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran, uderzyły w nocy w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii. Celem były stanowiska systemów rakietowych i dronów, składy amunicji i infrastruktura łączności. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Pamięć ofiar obławy augustowskiej uczczono w Gibach. Od największej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej mija 81 lat. Jest nazywana Małym Katyniem. Według ustaleń historyków zginęło około 600 osób, choć wiele wskazuje na to, że ofiar mogło być znacznie więcej. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy regionu, rodziny ofiar i przedstawiciele władz.
8: Mojego tatusia, rodzony brat, wrócił z niewoli niemieckiej i za kilka dni został z pola zabrany po prostu. Zapamiętałam jako małe dziecko śniadania wielkanocne i Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy babcia rozpoczynała modlitwą i nie wiadomo było, czy za zmarłego, czy za żywego.
9: Wiemy, ilu sowieckich żołnierzy uczestniczyło w obławie, kto uczestniczył ze strony kolaborujących z Sowietami komunistów.
10: Historyk dr Jarosław Schabiński.
9: Wiemy, ilu ludzi zostało mniej więcej aresztowanych. Nie wiemy tak naprawdę, ilu zginęło, bo te liczby są niepewne.
7: Do dziś nie wiadomo, gdzie pochowano ofiarę obławy augustowskiej. Jedna z hipotez wskazuje na okolice miejscowości Kalety na terenie dzisiejszej Białorusi. Na polskiej scenie politycznej jest nowa partia, Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, a wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kobosko, który mówi, że nowe ugrupowanie ma być odpowiedzią na potrzeby wyborców.
3: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej i taką rolę powinna odgrywać.
7: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Mija 120 lat od otwarcia Orlej Perci. Na Kasprowym Wierchu przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem.
11: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć skalę w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
7: Mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego ratownik senior Franciszek Łukaszczyk. Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od Przełęczy Zawrat do Przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też miejscami burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
12: Zapraszam.

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: ustawienia fabryczne. WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi. U mnie.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Miałeś tych marnych rozdań, chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to czpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czyściej.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

Cmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: Jest już 19. Na początek komentarz dotyczący sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Do 26 lipca nie będą kursowały tramwaje pomiędzy Zamłyniem a placem Sikorskiego w Bytomiu. Zbliża się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Lany a granicą województw śląskiego i opolskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Polska Służba Zdrowia jest na wysokim poziomie, ale jest niedofinansowana. Bielska senator, a zarazem lekarz kardiolog, mówi tak Agnieszka Gorgoń-Komor. Obecnie wydajemy na opiekę zdrowotną około 7% PKB, a powinno być znacznie więcej, tak jak to jest w krajach wysoko rozwiniętych. Kuleje także zdaniem lekarki stosowanie się przez pacjentów do zaleceń lekarskich, co pogarsza efekty terapii.
2: No te 10% PKB to jest taka średnia europejska, gdzie tam zarobki lekarzy są podobne, lekarzy czy medyków podobne do nas, ale niestety u nas ta współodpowiedzialność jeszcze jest na niskim poziomie. Dostosowanie się do zaleceń lekarskich, bo to też bada efekt leczenia.
0: Senator Agnieszka Gorgoń-Komor uważa, że w polskim systemie powinno się płacić za efekt leczenia pacjenta, a nie za procedury, które są kosztowne, zawiłe i wymagają uproszczenia. Bielska polityk popiera pomysły Ministerstwa Zdrowia dotyczące m.in. zakazu łączenia pracy w sektorze prywatnym z etatami w publicznej służbie zdrowia, ale będzie to miało poważne konsekwencje.
2: Co do zasady nawet bym była zwolennikiem, nawet większość lekarzy by tak chciała teraz, tylko że połowę tych placówek, które wykonują te zabiegi, musiałoby się zamknąć w tej chwili. Teraz już bardzo trudno jest pozyskać lekarzy do tych różnych prywatnych klinik czy do szpitali, bo te jednostki, które powstały, po prostu chcą mieć tych medyków w swoich zasobach, więc jeżeli byśmy zrezygnowali, to w ogóle by runął system ochrony zdrowia w tej chwili w Polsce.
0: Senator Gorgoń-Komor przewiduje, że sytuacja kadrowa w środowisku lekarskim poprawi się najszybciej za kilka lat, kiedy na rynek pracy wejdą obecni liczni studenci kierunków medycznych. W ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130 osób.
3: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
4: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
3: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
4: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
3: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób.
0: Relację przygotował Arkadiusz Augustyniak.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Do 26 lipca nie będą kursowały tramwaje pomiędzy Zamłyniem a placem Sikorskiego w Bytomiu. Powodem są prace torowe prowadzone przez tramwaje śląskie, a to oznacza sporo zmian dla podróżnych. Linie tramwajowe numer 5 i 30 zostały zawieszone, a 2, 7 i 9 kursują zmienionymi trasami. Dla zminimalizowania utrudnień uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z9. Pojazdy na tej linii poruszają się na trasie Bytom-Dworzec, Ruda Śląska, Chebzie-Rondo. Szczegóły oraz zaktualizowane rozkłady jazdy dostępne są m.in. na stronie transportgzm.pl. Najpóźniej za 2 tygodnie ma rozpocząć się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Lany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę z wykonawcą tego zadania. Jak powiedział Radiu Katowice rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, wymienionych zostanie kilka warstw nawierzchni, a także część podbudowy drogi. Ponadto wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem, obiektami mostowymi i barierami ochronnymi. Co ważne, podczas przebudowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdym kierunku. Inwestycja za blisko 8 milionów złotych ma zakończyć się w ciągu 3 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej? Decyzja prezydenta w nadchodzącym tygodniu. Kolejne unijne spotkanie w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję bez przełomu, donosi z Brukseli Beata Płomecka. Drugi dzień ponad 200 strażaków walczy z pożarem na chorwackiej wyspie Korczula. W tym tygodniu prezydent powinien zdecydować, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki może ją podpisać, zawetować lub przesłać do Trybunału Konstytucyjnego. O przepisach z prezydentem rozmawiała Urszula Pasławska z PSL-u. Posłanka kierowała pracami sejmowej komisji, która zajmowała się projektem.
6: Pan prezydent poinformował, że rozważa różne scenariusze. Gdyby chciał zawetować i był tutaj jednoznaczny, miał stanowisko, to było już wiele okazji, w którym komunikował o zawetowaniu innych ustaw. Dlatego uważam, że jeszcze jest ta sprawa rozpatrywana. Ostatecznie zdaję sobie sprawę, że polityka może zwyciężyć, ale stawiam również na świeże podejście pana prezydenta. Wielokrotnie o tym mówiłam, że on ma zdecydowanie lepsze zdanie. Więcej ma życzliwości wobec tej ustawy niż jego otoczenie.
5: Nadzieję zawsze można mieć. Tak, europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada na pytanie, czy prezydent ustawę podpisze.
7: Karol Nawrocki ma niesamowitą okazję, żeby zrealizować swój postulat wyborczy, bo w trakcie kampanii wyborczej mówił, że taką ustawę by podpisał. Więc czekam na ten podpis i mam nadzieję, że wtedy powiem panu redaktorowi, że bardzo się z tego cieszę, że Karol Nawrocki realizuje swoje postulaty z kampanii wyborczej.
5: Ustawa pozwoli osobom żyjącym w nieformalnych związkach na zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz ambasadorom krajów członkowskich Unii nie udało się uzgodnić zapisów 21. pakietu restrykcji. Jednym z powodów jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Jutro w Brukseli nierozwiązanymi sprawami zajmą się szefowie dyplomacji.
8: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Linię kolejową z Hajnówki do Białowieży przejmuje PKP PLK. Będzie to krok w kierunku przywrócenia pasażerskich połączeń na tej trasie. Pociągi nie jeżdżą tam od ponad 30 lat. Przed przekazaniem torów nowemu właścicielowi linię czeka ocena stanu technicznego, później niezbędny remont. O postępach mówi starosta hajnowski Andrzej Kiepko.
9: Widzę, że jest ogromna wola i PKP SA Nieruchomości, i PKP PLK, że do tej transakcji w końcu dojdzie, aby jak najszybciej uruchomić przejazdy kolejowe.
5: W tej chwili najbliższą stacją, do której można dojechać pociągiem w kierunku Białowieży, jest Hajnówka. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula. Wspomagają ich 4 samoloty gaśnicze. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Na miejsce skierowano dodatkowe siły z kontynentalnej części Chorwacji. Pożar utrzymuje się w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Sytuację udało się częściowo opanować.
10: Ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach, wysokiej temperaturze, silnym wietrze i górzystym terenie. Strażacy pozostaną na miejscu, aby dogasić zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Chorwackie służby podkreślają, że mimo niebezpiecznych warunków nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani turystów. Przedstawiciele władz apelują jednak o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i północnym wschodzie.
11: Autopromocja.

Zatrzymuję się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wódki, leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bielskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bielskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. We'll be right back. O jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia apeluje minister obrony narodowej, wskazywał na szerzącą się dezinformację. W intencji ofiar zbrodni wołyńskiej modlono się dzisiaj w Przemyślu. W ten weekend obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli. Samochód z bronią długą i pistoletami odkryty przy synagodze we francuskim Sarcelles. Znaleziono go po doniesieniach wywiadu. Na początek jednak zablokowana A4 w kierunku Katowic na wysokości od Rowąża między węzłami Opole Południe i Krapkowice doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranne zostały dwie osoby. Jak podano, na czas pracy służb ratunkowych w miejscu wypadku jezdnia autostrady w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki Męczeństwa Wsi Polskiej. Jego wystąpienia słuchał Krzysztof Kuczyński.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
7: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
6: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
7: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcze, że ma swą historię. Ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
6: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: W Przemyślu modlono się w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. W przemyskim kościele ojców franciszkanów odprawiana została msza, w której wzięli udział działacze organizacji narodowych. W tym roku przypada 83. rocznica mordu na Polakach z Kresów Wschodnich.
8: W trakcie homilii padły słowa o wychowaniu patriotycznym, którego podstawą powinno być pielęgnowanie historii.
9: Bowiem nasza pamięć o pomordowanych na Wołyniu jest wyrazem szacunku dla ich poświęcenia.
8: Po mszy wierni podkreślali w rozmowie z Polskim Radiem, że nie żywią nienawiści do Ukraińców, ale domagają się, aby oni szanowali historyczną prawdę o zbrodni wołyńskiej.
10: Nie ma naszej zgody na to, co oni robią, powołując te formacje wojskowe imieniem bandy UPA. Dalej jączą, dalej gloryfikują tą bandę UPA, Suchewicza, Bandery i tak dalej.
8: W latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Rząd Niemiec finansował zakup 50 tysięcy dronów Shrike Kamikadze produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall. Donosi o tym agencja Reuters. Agencja zauważa, że jest to jedno z największych zamówień dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa. Drony Shrike są wyposażone w oprogramowanie amerykańskiej firmy Auterion, które umożliwia im śledzenie i atakowanie ruchomych celów w końcowej fazie lotu. Prezes koncernu potwierdził, że wartość kontraktu wynosi około 90 milionów euro i że jest on finansowany przez państwo europejskie. Według niego część dronów została już dostarczona, a reszta ma zostać wysłana jeszcze w tym roku. Ministerstwa Obrony Ukrainy i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po odkryciu samochodu z bronią, który stał nieopodal synagogi w miejscowości Sarcelles. Służby ewakuowały 300 osób, a saperzy sprawdzili pojazd. Śledztwo prowadzone jest pod kątem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym oraz przygotowania przestępstw wymierzonych w osoby i środki transportu, a także posiadania i nabycia broni w związku z zamiarem terrorystycznym. Według mediów znaleziona broń to broń długa, krótka, a także magazynki z amunicją. Samochód był skradziony. Sarcelles to ważny ośrodek mniejszości żydowskiej we Francji, w którym znajduje się kilka synagog. Podejrzane auto było zaparkowane nieopodal jednej z tych świątyń. Samochód sprawdzono po doniesieniach od francuskiego wywiadu.
11: Klimat.
5: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. 75% prądu pochodzi z paliw kopalnych. Zalecane jest oszczędzanie energii, gdyż sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Dariusz Urbanowicz.
13: Dobry wieczór. Ten mecz był kwintesencją finału turnieju wielkoszlemowego. O zwycięstwo na Wimbledonie walczyli Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Po raz trzeci z rzędu wygrał Włoch z południowego Tyrolu, mimo że to Niemiec wygrał pierwszy set. Pojedynek zakończył się wynikiem 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Trwał 3 godziny i 48 minut. Przypomnę, w sobotę mistrzynią Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa. Polskie siatkarki przegrały po tiebreaku z Japonią i nie pojadą na finałowy turniej Ligi Narodów w Makao. O ostatnim meczu w Osace mówi Julita Piasecka.
14: Ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki. Też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. Ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, czy zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
13: Po dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w klasie 49er po srebrno sięgnął sternik Mikołaj Staniul.
15: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz na szczęście mamy czas na odpoczynek i możemy spędzić w domu resztę lata, gdzie będziemy się przygotowywali do Mistrzostw Świata, które będą dni za rok. Jesteśmy z tego, jak działa u nas komunikacja w całym naszym zespole i z naszej współpracy razem z trenerem i wszystko działało to tak jak należy. Dzięki za trzymanie kciuków.
13: Mikołaj Staniul to sternik, a załogantem jest Jakub Sztorch. Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Piękny etap numer 9 na Tour de France. Wygrał go Mathieu van der Poel z Holandii. Wicemistrz olimpijski z Seulu 1988, Andrzej Sypytkowski, był zachwycony dzisiejszym odcinkiem.
16: Ściganie było od początku do końca. Wszyscy uciekali, gonili. No prawdziwy kolarstwo, prawdziwe ściganie. W potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Mathieu van der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap. Myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam. Naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że to kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Mathieu van der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
13: Kwiato i Kamil Gradek dojechali ze sporymi stratami. Liderem pozostaje Tadej Pogaczar. Jutro kolarze odpoczywają.
5: Jutro zachmurzenie duże na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 25 stopni.
17: Ogłoszenie społeczne.

Graja zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bielskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda-Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bielskim, niedaleko plaży, powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli, zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy dwie bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmiany odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ponad 120 wypadków i śmierci 11 osób doszło w ten weekend na polskich drogach. Minister Rolnictwa deklaruje, że rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy. Nie żyje Lindsey Graham, republikański senator, sojusznik Donalda Trumpa. W ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130. Arkadiusz Augustyniak.
6: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
7: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
6: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
7: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
6: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależna od skali zniszczeń.
8: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
5: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połuninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka.
9: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połuninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
5: Wyjaśniał dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Lindsey Graham, wieloletni senator z Karoliny Południowej, zmarł nagle w wieku 71 lat. Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk partii republikańskiej, w kwestiach polityki zagranicznej ubiegał się w tym roku o reelekcję. Jak poinformowało jego biuro, zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby.
10: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Załęskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju, tam też miejscami burze i możliwy grad. Na termometrach będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie, przez 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
12: Autopromocja.

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przebywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmiany odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na polskiej scenie politycznej pojawia się nowa partia, to Unia Centrum, która będzie wchodziła w skład koalicji rządzącej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie pytanie o wybór nowego premiera. Prezydent Zełenski odwołał Julię Sfyrydenko. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Małgorzata Naukowicz.
6: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
7: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
6: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
8: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
9: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
6: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się na Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej.
10: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
11: Prezydent Wołodymyr Zełenski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My jako patrioci mówimy stanowcze nie.
10: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
12: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
10: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Nad Dnieprem trwają spekulacje na temat kandydatur na posadę nowego premiera. O odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Sfyrydenko poinformował Wołodymyr Zełenski. Nie przedstawił jednak jej następcy. Sfyrydenko pełniła funkcję od lipca zeszłego roku. Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrii Sybicha. Zełenski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni prawdopodobnie zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał także z szefem państwowego koncernu Naftohaz, Serhijem Koreckim. I to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dzisiaj dymisja premier Sfyrydenko dla wielu była sporą niespodzianką. W Ludźmierzu na Podhalu zorganizowano pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas. W zawodach wzięło udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty. Niektórzy potrafią ostrzyć nawet kilkaset owieczek dziennie.
13: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
14: Dziennie?
13: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
14: Najszybciej maszynką.
15: Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też szczerze to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
5: Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Przy okazji można było zobaczyć, jak wygląda profesjonalne strzyżenie owiec z poszanowaniem dobra zwierząt. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony. Takie zawody od lat cieszą się dużą popularnością, m.in. w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też miejscami możliwe burze i opady gradu. Na termometrach będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
17: Autopromocja.

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi znad Wisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą. Pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmiany odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego pożaru w pubie w Bangkoku. Ogień pojawił się około 19 czasu polskiego. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. W internecie krążą nagrania, na których widać płomienie wydobywające się z wejścia do lokalu położonego w północnej części stolicy Tajlandii. Jeden ze świadków widział dym wydostający się z instalacji elektrycznej pubu. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar w ciągu godziny udało się opanować. Wojsko amerykańskie potwierdza rozpoczęcie nowej serii ataków na cele w Iranie. Dowództwo USA wyjaśnia, że chodzi o osłabienie Iranu i zapobieganie atakom na statki przepływające przez cieśniny Ormuz. Jak przekazała irańska telewizja, eksplozje słyszane były w kilku miejscach w kraju, m.in. w Sirik i Bandar Abbas. W zeszłej nocy Amerykanie uderzyli w ponad 140 celów. Wcześniej Donald Trump zaprzeczył doniesieniom Irańczyków, którzy informowali o zamknięciu cieśniny Ormuz. O pokój ponownie zaapelował papież. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji. Jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się też do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z przypadającą niedzielą morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
6: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
5: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
1: To są aktualności jedynki.
5: Włoskie media pieją z zachwytu po zwycięstwie Jannika Sinnera w finale Wimbledonu. Włoch po prawie czterogodzinnym, trudnym chwilami dla niego meczu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Portal La Gazzetta dello Sport pisze, że ten mecz to arcydzieło Bisa. Włoscy sprawozdawcy finału Wimbledonu okrzyknęli Sinnera legendą. Agencja ANSA przyznała, mecz przeciwko Zwieriewowi był walką nerwów, a nie tylko tenisa. To już piąte trofeum Wielkiego Szlema w karierze 24-letniego Jannika Sinnera. Kibice piłki nożnej szykują się na emocjonujący tydzień z półfinałami Mundialu. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem świata.
7: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po jednej czwartej. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
8: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
9: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
8: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
10: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
5: Finałowy mecz turnieju w niedzielę za tydzień, początek o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Nad Polską sporo chmur, miejscami może przelotnie popadać. W dzień coraz więcej przejaśnień i cieplej, od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Słońce w znaku Raka wzejdzie o 4.30, a zajdzie o 20.53. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu. 96 lat temu.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

0: marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.